Dziękuję, będzie, będzie. Umu Nigeria, yoba kwa ni chineke. Hapukora kani. Sili, yoba kwa chineke. Ndipukora kani. Ngupo ginyo mwana.